Murodat Kerelas Buti, Kotean de Bonjada, Balinca, Foglalkozi, Jaskodola, Barhar, Anda Kodotra i Sarasas, Haslas, Sasles, Čači, Buti, Muride, Barhar, Dami, Ketane, Pačasa, Pati Valis, Vojči Kerelas Buti, Kotecas Kere, Kerelas Piski Buti. Muro Papo, Haj Muro, Mami Kodela, Kerele Foglalkozi, Nasi Grastenca, Sar Puranes, Uje Žalas, Žanas po Forura, Vasar Varika na Paruvena sa Grasten, Biti Nasles, Haj Kade Kerelas Penge Buti. Kod to bujte žanin, pa mande, Hođangla Rencervatu Stataši, Kote Andaj Amari Medja, Haj Kade Pende Mange, Hoj, Ante Mande Diken Kodo, Vete Šegu, Hoj, Me Oprešaj Valo Lihaj, Avla modo man te žuti jeromen. Mi atunci kade gindi sardem, hoj kade buti musaj te kerav. Kaj muro ni povudje čoroj, aj žena soj soski pari buti sartrajon. Atunci mi kade buti valo sardem.